0: bitte nicht stören.
1: A więc nie przeszkadzajcie, mówi przechodząca właśnie korytarzem pani Berger.
0: Dann stören Sie auch nicht.
1: Ale co się tam dzieje, chce się wreszcie dowiedzieć Hanna.
0: Aber was ist los?
1: Szefowa wyjaśnia, że pani Böhmer jest aktorką.
0: Frau Böhmer ist Schauspielerin.
1: Hanie spada kamień z serca. A więc to tak, teraz wszystko jasne, mówi z ulgą w głosie.
2: Ach so, dann ist alles klar.
1: Pokojówce pozostaje w takim razie jeszcze tylko jedna wątpliwość. Ale kiedy mogę